Chcę Ty ošťou, baba. Chcę Ty ošťou, ich chcę levata tus mano. Ej, kajgat, kot, encarga, čape, aci, content, kajal, wasa, raga.